Imamo poziv. Dobro večer vama. Halo, halo. Opet vi. Ne, ne čujemo vas, nažalost.